0: toka, totoka, wonga. Nindelendo kindoki moli kaula, mamaro tekende tiko na kabi mina kani kuon sa sibi na tini ane tini kalima na miniti. Namani tali boni tali. Saiba walunan rao, saiba lima tolundua. Weke mnina senga isi ya mamai ni mbulo binaka. Serengo ni nanumi kia vitiko kina.
1: Totoka, totoka wao ti olis iyo. Ngonu ni rongo ser talita ki mai weke mni, ki weke mni. Na ser tarabongo, merra na wotai kia samuti kina. Marto na wotai kina na matavu balengo, nrumbulo binaka saa kia iava. Oya. Na leo ni Kapiti Coast Fijian Community na wakaitharu tika ndo na nandra watakakana menange kathi waki tiko ni oti na sere totoka ngo vunga nwe rosi nrosa kere tiko mai na wakani mai Wellington isa kwa sakungo mwini waka marote kina ena kabini kuwa